Boker to wlekola mazinim, lochola mi tam gimikon. Wszystkiego dobrego. Warszawa nachno na sir, byśmy się jela nu boker to.